0: keep it moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: It's the weekend.
3: A lot of